So, spunemi gitarami do dżentsiszorania. Nächstem Jatze twój, Danny Svensel spiewa. Dziś Anna Maria Brettschneiderec, dżentsa sobu spiewa. A Andreas Biking ze swoje hali, rung rung. Na to wedro je połapliwe tej stańczy złoża hiżo. To możesz ratluwie tej zmopy to mieć, bez to zo zmokniesz. Jedna czmieńczyną popieczyć, a propos zmoknąć, nie dam polatamy też na aktualne wedro do dżęzyszora.

Pschewietritsch, Stinche, to nitko bil knaschistje. Preda hat so Chopfota gensischer Dnja za so Pschivali, alle to mužu slubić. So, nie budze zile tak horza. Gajsch, czera gensnische maximalne hodnote, tak wiescha metrologojo. Budu wokowo 22 stopniu czera, da szako mierme 8,5 samo 41 stopniu su namierili wokowo halle czera popsi podniu. No hoj, a tesche se z prinimi rimaniemi mamy potom liczyć, potom skierie na wieczo to budze, gdyż mierimy so na noc, tak wiescha metrologojo. Tak so jutřiša sobota, potom so dále tiež vokvodni a votrania tiež startujeme potom ze strebným dešťom temperatúry jutře maximálne 24 stopňu dere. So môžeme potom tiež raz vomierie předrať šnície nojšme, ale tiež zvierina a příroda. Bilk našest.

0: Na bo, Šestčech hier, dobre ranje.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobre ranje. Što mi lipši při zamkninju domjacnosti na spešnu internetovu sič vopkič boač, to je tele dne neče 70 vobydlerju nebelčanskej gmine zajmuavo. Kež z Gili Fachoc Telekom je važne, zo so vopsidžerjo domu za damotne při zamkninje přizivja, pak online abo ve odpovednom fachovom vopkoče. Tukvilu přijotuja dživačerjo polskije firmy odpovedne ruhe za šklenčane niče v serbskih bazlicach. V příchodných týdženiach pokročuje dživa Nebelčicach. Ve Vetince je vutvor hižo zakončené. V Horní Vúžice zakonča tele dny tvarské dživa na viacerých drohách. Janek Vočer má nadrobnosti.
3: Kaj zdjeli tvarský zariad zaradnického zviazka při kloštorské vodže, je púčme s Novej Vesku a Rožantom zase otevrené. Příchodný týdžen tam ište šplit v odmietu a pozdžišo ište kromy drohy markiruje. Na autodroze A4 so tvarske dživa na pši a votjesce v Poršove na Kilea. Dženca v biju dňa je zase v otevru. A to runia B106 posta z Brezenky přes Čelšov do Zdžirje chceža zamoviče dženca zase v otevrič, rika z krajného zahrada za druhotva a vopkat lazuv.
2: Hač to kunca augusta dretam dživa zakonča, depak nimaja žane vúskutky na vopkat tak lazuv. Za nowe studie wuczerstwa za delno serbszczynu na Braniborskiej Technickiej Uniwersycie Kocebus z Wykomoru jest o 12 zajmców przyzywiło. Gdyż Uniwersyta na napraszowanie z Dżili chce 9 pożadariu delno serbską rycz z Niemczynu kombinować akcjo z matematiku. Start za nowe studie na smier, kotrusz podawaja na kampusu w Zwymkomorowie, je z zimskim semestrom z początk oktobra. Z mnóstwem przyzywieniu za studii delnoserbszczyny je BTU spokojom. Liczba pożadariów odpowieduje eksaktnie kapacity studijnych miestno za serbskie wuczerstwo, wotam ryka. Pożadanska doba za nowo wutworjenu juniorsku profesuru za zorabistiske literarne wiedomosti a kulturne studie na Lipšćanskej Uniwersycie je zakończena. Kaž Uniwersyta na napraszowanie z Dżili ma nietko połowanska komisja z pożadaniami w osobinske rozmowy wjeść, a kmanu w osobu za zastojnstwo wuzwolić. Wuzwolenska procedura może hać to 9 miesacu trać. Kelko ludzi jest o nowo juniorsku profesuru na Instytucie za zorabistiku Lipsku pożadało, pak Uniwersyta z przyczynczki ta datu nie z Dżili. Tukwilnych wysokich temperatur nad 35 stopniami dla je we Wojerecach znowa tak mianowany Cooling Center w domie Martina Luthera Kinga w Otorene. Każ farraka Rafaela Müllerowa z tamniejszej ewangelskiej wosady z Dżili może się ludzie tam darmotnie horco czy wuczeknąć. Miestru im poskiczyja tam wodu, zimny czaj, kofi a małe przykuski. Tyż domiace zwierzęta są witane. Hižo na prvním horcem koncu týdženia v júniu sú Cooling Center mnoze vúžili. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmieme znova to, što svunca bývú dňa, pridruža sa potom tiež mročele, večer očakuje nás tiež švíle a nevedro. S blakami dobíme samo s silnými deštemi ličič a tiež s krupami, kaž tiež s silným vetrom. Živé slepro stupa bývú dňa na 33 do 36 stopňu. Jutze očakuje nas maksimálne 27 stopňu a znova švíle a nevedro. Nedželu má byť pomene přečené, tiež trochu pomročené, podešťovač má so letma a má byť zaso letno horco.
4: Keď bu prošu mier s miočicami a votiestku protece, tam ste skoncovane Češko transport. Tak rec, zo tam čvak abo džil puča zarači, jelišče tam popuču, ječe tam vomire a dajče namaj signál, hač tomu tiež tak je. Znajmenša môj to tak čítamoj. 4 menšine po napu šestčich.
1: Serbský rozvoz.
4: Nitko. Ab na Harley, es ist Andreas und Bikikum. Fring, fring, fring. Ah, nee, doch, wie Simi.

0: Liebe Mädchen, kurz will gehen nach Schistier. Wutwa Spischner, Internet an Nause. Thema Kotrasch, Schaknas, Jenus, Jenzaran und Jesabera alle. Sastaran, Jemili, Bütsch, Informovani, wo Wutwa, Riesitsche, Schklinchanich, Nicho, Benebe, Chitzach, Gelsmus, Wischeli, Suwotem, Informovali, Storm, Mili, Sassad, Niepschitem, Wobkech, Bovatsch. Nakoho, so Wutwas, Ziva, Meri, Ahatsche, dort Trebne. Da mojitsche, Siti, Schischeras, Venasche, App, MDR, Serbia, A, na Internetowis, Stronie przeczytać. Tam namakacie też wodkazy za internetne strony, gdzieś możecie so za przyzamknienie spisznego interneta też registrować. Dać. Dwie mięcznie po cybilki na szczęście.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Ja, so na, die haben so tisch so bukos, hat sie den Rhythmus so gut bekaschiert, auch an der Chinju. Jednach mietje nur po Schestchen. Zu sowas praschet, schmatsche jön hieße, aber tschakatsche hieße na jön, ja minju wieset uns bischne Internet, wer Region je budisch in Kamenz Wojeritze, z woprawdze ja wie sein Schwachlitach, bo zwei Sachsgebietjane, so bu naj intensivnischi Wutwarstag, mienowanisch klein zu wie nitschu duta, ma jasnie lebschine, k dotalnym koporowym wodam, to dla dżedeji miestem tutun spieszne Internet, kak dostanu jön, hać do domiace hobby roa, aż to maja wuziwario, przy podpisaniu zryczeniu tej szłopki, czy bołacz cyle ważne w tym tukwilu na zjawnych zariadowaniach ludność informuje. Ja jest drugim w Niebecicach, gdzieś je Bettina Wenderotowa też w uszy nastajała.
1: Stolce dobia so przystajcz. Przyszli su mużojo a żony 6 starobu. Młodzi, kisz akle kieżu planuja, runie tak, kaś ci, kisz ani internet doma nie używaja. Sten Pinko, co budziła cio telekom, dżerzi mały kaścikaj z plasty rukomaj, a rozkładzie zo so runie hiżo serbskich bazlicach polscy dżiwaczerio pucz po puczu do prytka dżiwaja. Zo bychu szie, kisz chcedza damotne przyzamknienie miecz, je tyś dostali. Wutwo sytcze szklęczanych niczu je zakski hiżo daloko pokroczuwał, nitko su serbskie synaredzie. Przy tym dziwa te zawodaj Telekom a Glas Faser Plus w uskoromadzie. Glas Faser Plus stara so o twar a infrastrukturu. Telekom poskicza je lich cyte w odpowiedne tarify k wużywaniu spieszneho interneta. Dalsi poskiczuwario kajesz 1&1, Klarmobil abo druzy, woko miknie hiszcze tarify nie poskicza tak pinkat. To pak so zawiesze boze zmieni. Jako prynierdzie nitko woto, zo ci, kisz chcedza damotne przyzamknienie miecz, so odpowiednie registruja. Tak je to też Mirčin Handrik činił.
2: To ta słoni ze spostą się posłali. Ja jestem przyzwyczajony, a kajsz on mi obkoczył, gdyż ja jestem przyzwyczajony, to on za mnie otoczkwane.
1: Nie pak jeszcze niczo przepozdzie, tak Telekom fachuc pinkot. Registrować może so zajemcy najlepiej online pod www.telekom.de/glasfaser. Ważne jest o swoich mailkach przyzywienie w opodstatnia. Jeli pak ani internet, ani mailku nie macie, tym radzi niebyczanska gmieńska sekretarka Konstanza Rublec.
3: Zatem z nuczkami, albo z dziećmi się dorycza, że one to za nich przyzywają. Dajcie się tu kaszczyk sadzić, aj, to momentalnie jeszcze spisowane. Jeli by to pan pożyczo czyńcie, dobycie za to płacić.
1: Radzi po takim gmieńska sekretarka Konstanza Rublec, kotraż dalej zmieruje, że nie trzeba są nichtu przed dziewaczeriami bojeć, kiż przy duriach klinkaja. Pretacz, że potom mianujcy ze zjawnych trochu na prywatne leżonosce, so z każdym osobinstwem ryczy, gdzie a jak maja so ruły kwasć. To stawa so runie w serbskich bazlicach, przysiądnych tydzieniach, gdzie potom niebylczycach dale. Konstanza Rublec.
3: Also miłoczyce, że pan wytęca z nosu gotowo, a zjeli macie praszać, ty wytęcze, no, te widza, kaj to bieżało. Stanoszło, ty znoń list dostali.
1: Sztuś boi so wulkich twarskich dziwów na leżoności, tomu moža wytęczenio strach zacz, wot tam ryka zosu twarskie dziwa derje wotbieżeli, a zosu dziwaczerio szo poriadnie wopuścili. Bez zliczbuanki szako je projekt spisowany.
0: A jak funguje potom szklincza na nicz? Što su lepšine, a kajka je technika, kotraż so wedomie zatvari? To sme tež za vás romadze znoseli, môžete si to vomire, čen sa vičo načítač, abo popudňu na internetových stronach, abo na našej app MDR Serbia. Bettina Wenderotowa je informovala o přihotach na butva spisneho interneta. James Christian Münk, netovira, bilk nasedom.

So, Schitko, Lippe, Radzi, noja tak, je wuczna redakcja tež dżinsa, wuczbu zaplanowała. Nadziemy po waszym swodzie, mi jest 7 do 8 minucy, tule. To je Matthias Kiesling, Lubosz ma dołhy dych, a tež Zofia spiewa. A što miniček Olivery Tomasi, Uzvanica ve dovolu. To je lečný rytmus. No. Dobre ranie všetkým, rene so z nami stavače, šute tiež nás, slušite tiež zvonka serbskej mužice Mirčin Veclich. Dobrý susodža, ou, sú zvotohodne, tiež spíšne bežíš, četarej za mašku butru za mne.

Nie tam w obrazy zlietuje jakaś być czerahiżo. Też nas pomniła to se od Baltijskiego albo Sewernego Moria, albo też przez Polskie Morze Bałtyckie, Haczory do Horu Popuczu, albo snano też w Karibice naraz pod Palmu leżysz, a możesz też w obkeczbować dokal ludzi wabi a czeri. No a jest na noc, czy też w nam wasze obrazy swacz, taki rian jest na nocy z lodom, albo gęś też przeco. To sme už ako tiež trochu čipný zomuli tiež dovolovú galeriu dále z Přijotovača a Pelnič. 12 minčinu posledujeme je Purple Disco Machine in the Dark. Húč vás vešťan.

0: Na, Bo, wo ist mich hier?
1: Serbski Roswus. Bo jest Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Sto mieli przy przyzamknieniu domiacności na spieszną internetową sieć w obkicz połacz, to jedyne dny niedzie 70 w obydlerio niebylczanskiej gminy zajmowało. Kajż z dzieli fachuc Telekom je ważne, że so w obsyczerio domu za darmotne przyzamknienie przyzywia. Pak online albo we w odpowiednim fachowym w obkodzie Telekom. Tu chwilu przyjotuje dziewaczerio polskie firmy w odpowiednio roły za szklęczane nicze serbskich bazlicach. W przychodnich tydzieniach pokroczuje dziewa Niebylczycach. We Wietince je w utworze zakończone. W Horni Wóżince zakończa teletny twarskie dziewa na wiacerych drogach. Janek Wóczar ma nadrobności.
3: Kaj zdzieli twarski zariad zaradnickiego związka przy klosztorskiej wodzie, je pućmy z nowej wiesku a rożantom zaso otevrenem. Przychodny tydzień tam jeszcze szplit w odmietu, a pozdzie, że jeszcze kromy drogi markiruje. Na autodroze A4 są twarskie dzieła na przy a wotjezdce w Porsiowie na Kileja. Dzieńca w biegu dnia je zaso otevru. A to runia B106 posta z Brezenki przez Czelsią do Zdzierje chce zamówić dzieńca zaso otevryć ryka z krajnego zariada za drogotwa a wopkat lazów.
2: Hacz do końca augusta dreta jeszcze dzieła ja, tute dzieła pak nie maja żadne wózkutki na wopkat. Za nowe studi wuczarstwa za delno serbszczynu na Braniborskie Techniske Univerzice Kočebus z Wykomoru je so 12 zajmcu przyzywiło. Kajž univerzita na napraszowanie z dželi, chce 9 požadarjo delno serbsku rič z Nimčinu kombinovač a cio z matematiku. Start za nowe studijne smier, kotrž podawaja na kampusu z Wykomoruje, je zimski semester z počatk oktobra. Z mnóstwom przyzywieniu za studii delnoserbszczyny je BTU spokoją. Liczba pożadariów odpowieduje eksaktnie kapacity studijnych miestną za serbskie wuczarstwo, wotam ryka. Pożadanska doba za nowo wutworjenu juniorsku profesuru za zorabistiske literarne wiedomosće a kulturne studie na Lipšćanske univerzice je zakończena. Kaž univerzita na napraszowanie z dželi, ma nietko połowanska komisija z pożadarjemi w osobinske rozmowy wjezdć, a kmanu w osobu za zastojnstwo wuzwolić. Wuzwolenska procedura może hać do 9 miesacu trać. Kelko ludzi je so vo novu juniorsku profesuru na instituče za zorabistiku požadalo, pak univerzita z pričinški ta datu nie zdzieli. Tukvilnih vysokih temperaturu nad 5-30 stopnimi dla je vojerecach znova tak mienovane Cooling Center, domje Martina Luthera Kinga votorene. Kaj švaraka Rafaela Müllerova z tamnišie evangelske vosade zdzieli, może se ludzo tam darmotnie horcoče vučeknič. Miestru im poskyčia vodu, zimny čaj, kofi a małe psikuski. Tež domjace zvierata sú vitane. Hižo na prinim horcem kuncu tydzenia v juniu sú Cooling Center mnoze vužili. To bych ju pojezdče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vočakuje nás dosť a na dosť svunca a to při 30 do 36 stopniach. Hakle večer potom kývaja nám silne dešče, krupy a tež nevedro. Tež júce zmieme zaso švíle a nevedro a to při 27 stopniach. Niečo doma byť přečelné, niečo pomročené. Jenuž malo švielu nás to očakuje, od punčele sem má byť dále horco, ale nevobstajne.
4: Pola nám hišče na Kamenskú drohu mi s Mivočicami a Proticami, tam všetko hišče tu Češko transport ste, ja ju víču. Potom pola nám na A4 Drežďany nás mi zolac med spôsobom a vujezdom. Tam tiež ste skoncované nakladné auto a to na pravý jestný.
1: Serbski Roswus.
4: Co tam tam z tym ciężko transportorom czynić? Pecz po nabowasem ich. Nie może da tam nicht tun, sie dojecz, a lada, co z nim jo. Dobra, Ranie.

0: Sie müssen nicht wissen, genau was wir machen. Aber tschakatsche ist es an Jön. Wir haben ja ein spezielles Internet, weil die Region hier Budeschin kam in Zwojeretze. Es war praktisch ja, wir sind schon ein Tag, aber so wie Sachsen, wie eine Sobu nei intensiv nicht gut war, ist da kein aber nicht klein, so wie nicht. Du da mal jasne Liebschine, ke dort an dem Koperobem Wodam samo so wie toller. Je leži mir ist dem tut ein spezielles Internet, kak dost an Union, hatsch du da mehr zur Büro, hast du mal ja wuschibari, ob sie podpisanju z rečenju w obkeczbo, ach o tym, tu chwilu na zjawnych zariadowaniach ludność informuje, a mnie z drugim w niebecicach, gdzie się też Bettina Wenderudowa musi nastajała.
1: Stolce dobia so przystajć. Przyszli su mużojo a żony 6 starobu. Młodzi, kisz akle kieżu planuja, runie tak, kaś ci, kisz ani internet doma nie używaja. Stan Pinko, co budziła cię o telekom, dżarzy mały kaszczikaj z plasty rukomaj, a rozkładzie zo so runie hiżo serbskich bazlicach polscy dżywaczerio pucz po puczu do prytka dżywaja. Zo bychu szie, kisz chcedza damotne przyzamknienie miecz, je też dostali. Wutwor sytcze szklęczanych niczu je Zakski hižo daloko pokroczuwał, nitko su serbske synaredzie. Przy tym dziła te zawodaj Telekom a Glas Faser Plus w uskoromadzie. Glas Faser Plus stara so o twar a infrastrukturu. Telekom poskicza je lich cyte w odpowiedne tarify k wużywaniu spiesznego interneta. Dalsi poskyčuvarjo, kajž 1&1, Klarmobil abo druze, voko mikne hišče tarife ne poskyča tak pinkat. To pak so zavisče borze zmeni. Jako prinje dže netko voto, so či, kiš chcedža damotne přizamknenje mič, so odpovedne registruja. Tak je to tež Mirčin Handrik činil.
2: Toto su oni ze spostom ši posvali. Ja sem ši zjevene. A kaj schon mi obkočil, da se ja ima všizujene, jo to pon za mne otočkvane.
1: Nije pak išče ničo přepozdže, tak Telekom fachuc Pinkot. Registrovač moža so zajimcu najlepje online pod www.telekom.de/glasfaser. Važne je zo svojih milkach přizivenje vopodstatnja. Jeli pak ani internet, ani milku nimače, tym radzi nibyčanska gmienska sekretarka Konstanca Rublec.
3: Zatę z nuczkami, albo z dziećmi się dorycza, że one to za nich przyzują. Dajcie się tu kaszczyk sadzić, aj te momentane jeszcze spisowane, jeli wu to pompożyć oczyńcy, czy dobycie za to płacić.
1: Radzi po takim gmienska sekretarka Konstanca Rublec, kotraż dale zmiruje, że nie trzeba są nichtu przed dziewaczeriami bojeć, kiż przy duriach klinkaja. Pretač, že potom jenujcu ze zjavnych trohu na privatne ležonosče, so s kuždym vosobinc se reči, dže a kak maja so ruhe kvasč. To stava so runie v serbskich bazlicach, přichodnych tydžinjach, dže potom nibylčicach dale, Konstanca Rublec.
3: Also mir wird schon jetzt von Wittenzers noch so hotto, also ja, immer schon prascher, der Wittenzchen, der Wüger, gerade der Becher, ist dann auch schon das noch ein Lies Dusterli.
1: Stich bei so wulkig, dwaskig, Gio, na Lejunoschi, Tomo Moja, Wittenzchen, Jostrach, Satsch, Wot tam Rika, so su twaske Gioa, derje Wot Bijeli, a so su Gioa Cherio, scho, Boriadne, Wopuschili, bez zliczbuanki, szako je projekt spisowany.
0: Jak funguje potem szklincza na nicz, co są lepsze na akajkę, je technika, która sobie do mnie zatwari. To jsme za was tej szromadzie znosili na naszych internetowych stronach, a w naszej app MDA Serbia. Po takiej możecie się to w omierze też jeszcze raz naczytać. Nic się nasz napaskać, też będzie na wędrutowa rozprawia. Wasze mięczyno, do wasze mięczyno.

Na rybakarskim zwierzeniu picniu buża przedn raz serski marek to żynca wetnas zgonioszo. Żynca sprzed 100 a 100 żaszcza lita mije by znaty etnograf Edmund Schneeweiß zwierzył swój narodny żyn, a my na niego wspominamy. Slipensku novu sersku modu vam predstavljamo. Pejedame se s mamino recnimi servami, ako nam serske slova razkvaduju. Jo, a žiži mogu narske byš na umyslonu fantaziju v obajku. Daj šo se prehvataš.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
1: Zisik Radio.
0: Oja wasz, dzisiaj Sebastro.
1: Wycaskiego programa.
2: Lubi Zisi, wiesz co, co ja fantazijowa bajka? Nic rydniejszego nie może dasz, jako taką umysloną bajku. Myszesz se przy tom szykno umyslisz, coż tebe do głowy przyjrza, które zwieretka dje sobą grasz, a co dej se stasz, a we fantazji myszo se szykno stasz. Nasza Miloszka wam żinca taką umysloną bajku ulicuje.
3: Ja raz było? A to już dawno, dawno było. Raz, ja jeden uchac, ta mama uchac. Jo, a ta ja to Zisie wołała. Zisie, Zisie, Stein! My chcemy jeden spaziergang czynić. Ale, wenn ich so malcnie skokali, ale pen, tam ja jedna koma da była, ze strewa. Tam, ja złota nuci leżała. Tam są te Zahne byli. My wędni są rodno chcieli z wodą wydomyć. A to uchat ze sudem gerili. Ale pen sudy tam nuć panuli, a te Zahne są malcnie przeskanali. Wędni są malcnie skokali. Ale pehen są Zahne tam wędrzyśli. A wędni są szykno spirali, Dokulasz, wenni majora das Wasser. Alle pensute Schöckner da Tischpitze nili. Alle ta Sana, ta Mama Sana, ja idio miwa, witzi nimi Spaziergang. Snasch na Mama, s naschum Swatom, ja nu wedom, mit sommeten alle Witsche zinnisch. Alle pennen, ja ta Mama Sana, imals nisch aboa, a te Schöckner druge, zu Tecke mal Schnibbeli. Ah, den dritten Biker nacken zu. Ja, Boras, Jadna, Sana, der zu mir liebt, hier, Schelle, Uche.

0: Хто су серби, котре живуне на вогі маю, како рець вені пєдаю. То се не пшашаю яно жінцайшне бошанське туристи, теке юже пшед уші хундат літами сулужі були інспіріроване від текдейшних словяно пші спреві. Ядна з тих весобо я знати етнограф Едмунд Шнівайс. Жінца пшед 100 а стержаща літами євенці нарожію, віці уліцею вам Себастьян Іліковський Вінк. A za to ja bym teke pijedał ze zorabistom Fabianom Kohlfürstom wet Serskiego Instytuta.
1: Ten jo był jan profesor za slawistiku, poprzom jo se na Morawie, we Zincajsznej Czeskiej Republice narożil. Ten jo był syn jadnog Buria, jo pen studirował, a jo se zabieral głównie ze slujańskimi riecami, albo teke z kulturu. A przy tym takie sobie starcy na to serskie, ja sobie pen Lużyce zabierał z tym, a ja napisał jedne knigły Feste und Volksbräuche der Lausitzer Wenden. To ja uśło żywieć na szóstu jedna ciżaścia.
2: Kroni dr Fabian Kohlfürst, recywiednik przy Serskim Instytucie. W drugim nakładzie jo zbierka Feste und Volksbräuche der Sorben vergleichend dargestellt, żywieć na szóstu ci a pieszaset w nakładnictwie Akademii Falak Berlin uśła. Autor staja serskie nałogi do konteksta tradicjo drugich ludów. Fotografie pochadają z Muzea Umiejstwa w Dreżdżanach, archiwa Serskiego Instytuta w Budyszynie, a wet prywatnych ludzi. Na 106 a 70 bokach przedstaja Edmund Schneeweiß serskie tradicje w cich kompleksach. Narożenie swajżba śmierć, w biegu lieta, a tradicje średniego dnia. Przydaje cesto serskie gronka a szpruchy, a używa gerno a dolnoserskie pomieniowania. Z registra literatury, a z obsi miesia uznajoś, aż nie jose jano na sweje nazgenienia zepierał, ale na sze znate sleżenia ludowiedników, ako na przykład Czerny, Hornik, Jęcz von Schulenburg a Frenzel. Edmund Schneeweiß jo se narodził w 1806 a 80. Zajm za słowańskie rycy a tradicje, a jego pezdziesie wiedomnostne statkowanie, jo zawiście obliwował fakt, aż jo wetros miazy Niemcami a Czechami. Aż jo dwejc raz, żywiśnaściostożywiś a dwaziaścia a ciziaścia, oglądał do dolneje a gerneje Łużyce, to jo zawinował znaty barliński slawist dr Max Fassmer. Usledk Sleženju Schneeweissa je bila južo naspomnjena zbirka v serskih nalogah ako habilitacijske živo. Serski etnolog Pavel Nedo jednoši tu zbirku ako predne vjedomnostnje za položeno opisanje serskih nalogov, a ako najuznamnješu publikaciju togo raza v casu mjazi svetovima vejnoma. Charakterizirujo ju objektivne przedstajenie faktu, coż niejo w tom czasu było uzus, peczmarnio teke Zygmunt Musiat, serski etnograf.
1: Za nas Serbo westanu sobie wesebnie jego knigły w serskich nalogach ważne.
0: Etnograf Edmund Schneeweiß jo žinca znate za jego knjigve v svižinjach a nalogach Serbo, žinca pred 100 a 40 letami jo se v narožil.

0: Larisa Kabischoi, Ziona Reges, Kulturnimi Pokaskami.
1: Servus.
2: Juli ob Schießame Mimo, alle Lesche dvojka Hüschinitz. Stim, nadale zvestava viele Zasa za zapschimujuce aktivite zewem Regionie. Kasch legenski stow a kupanischo, mözetoj pieczku zakasch na was, mam nekotare zajmne Idee za wasch köns tyżynia. Mascha li hüschi Energie u scheib. Mam dobru Ideeku za was. Zogot la nic za chopisch köns tyżynia ze sportom. Im Schickwert na sportowym Svejeniu w Prjavozu. Žinca stoje biegowanie, balokopanie, blidowy tenis a disco na programie. Teke sobotu a nieželu jo za kuštego nieco pötla. Rozdzielne turniere za volejbalo, balokopanie albo blidowy tenis, muziku a rejowanie a wiesele za całą familię z skokańskim grodom a könikami. Hyšči vece pögibowania dajo toš ten köns tyžinja. Ale miesto sportowania myszasza rejowasz. A to nic jano przy normalnym zwierzeniu, ale przy Blue Moon Festiwalu w Strombasze w Chrzebuzu. Festiwal jo perfektne zaluwajo twardych genrów jako stoner rock, doom metal, psychedelic rock a heavy underground. To groni bużo gwosne. Pożywajcie ten wetokradu familiarny a spodobny festiwal Cervekens Tyżynia z wesebnej atmosferu direktnej przy sprawie. Tickety dostaniesz w internecie, aber przy zachorze. Jaden festiwal nie jest dost za was, Peter Maszak Luku. Użyca pewitujo ten kens Tyżynia hyści drugą możność zwiesić a rejować. Ale za to musisz o pieczku dalej jeść, do górnej Łużycy. Młode Serby a Serboki suorganizowali Meta Solis Festival w miłoczańskich Łomach. Ten festiwal ma szykno. Line-up z indie, pop, punk a techno, niekotare zajmne workshopy a lasowania. W sreżiszczu stoi aktualna serbska kultura. Umieniasz możesz się w aktualnych towarzysznostnych temach. Festival jo žinca aviče. Tikete za celo konc tyžinja poše 400 euro. Co šo startovaš do konca tyžinja, pičku mjenješe, žinca se zachopijo prijetna open art Lausitz Biennale. Ho, možeša obšivo vaš umjelstvo z Chrzebuza a celoje Łużycy. Ale nic jano ogledaš, možeša sami kreativne byš při rozdzielnych workshopach. A nie starajcie się, gdyż nie może nie to za to coś. Aż do 20 septembra budu w ramiku Biennale hyści dalszne zariadowania. Zawieszcie budu sobotu zase łapasz kokota. Toż ten kręc tyżynia budu to w Wiednie. Zygadweju przy starej szuli budu rejtaje a żołcza w drastwie umaszirowasz a sepedasz na swieśnistrzo pedla sportnistrza. Petom maju rejtaje dopokazasz szykowanosć. Muzikaliska kupka fichte muzikanten stara se przy tom w dobru mysl. Gersze kral upytał swoju kraloku, przepsza se ją możina na rejowanie z DJ Ziggy wet Siga 7 wiatzo. Myslím se, až nebudu vám ten konc týdne ve studne. Žicím vám veľa veselá při vašich aktivitách. Šikné pokazky k přecetanieju namakajoša na našem internetovém boku pod rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gedajo přijúšom vedro sobu.
3: Vedro.
0: Večin nedujo veci tak mocne na koncu týždňa. Žinca sunco svýši, dej sucho vestáš, ja na ua tam chrapotáš, a to pri maximálne živeš a dvažašča gradách. Víče, dej se dopodňa padáš, sa och ležio vedpodňa, mžo sa ua tam sunco pokazáš pri maximálne jano ešte dva a dvažašča gradách. A neželu mžeme se na svincne žin jaseliš s maximálne 5 a dvažašča gradami.

0: Så er kak nitser zunime. Lets mals ni aber pomawe mets ni aber zlashka gvos ni aber shicho. Nasha dolno sarskarits mjotoredni ugronish. Sarskavesanare so byli auto cepshitom k pomece. Toja Maria Elikovska Winklerova, Jinsa Peja vo shviko tanje as čerzanje. Co ja rednische? No toga se mjotoredni juža myslish.
1: Ja, mego Schwitzers.
2: Ja, das denke ich mir, Schwitzers Tag der Schotze, da ja, jedne.
1: Z gauzku wierby myżosz selaszko naziłaś Schwitzauku. Na niej myżosz Schwitzers.
2: Ja, to są takie, mogli zbaslić taką Schwitzauku. Wenn zu Schwitzer ist, jest Schwitzauku.
1: Takiej sam baslonej Schwitzauce gronie tylko majska Schwitzauka. Najlepiej se garazi o taku twarisz we aprilu albo maju, gaż ma bom wiele miezgi, a pen meżosz gauski laszko objeliś. Ja mam na lieto rada pen już o zajcza zahopił szwicaś ptaszki. To jo ejnak koncert.
2: Te teżki szwice. U nas gonie nic taszki, u nas gonie teżki.
3: Te szwice jo. Te teżki szwice.
1: Z czasem jo ich więcej, a weni psie zjadno szwikocu. A to szwikotanie nie ma keńca.
3: Szwikocu takiego.
1: Syłojk meżo skeroceu noc szwikotaś. Ale nic szykne ptaszki megu tak riednie spiwaś. Na przykład sroka nic.
2: Ta sroka da pen tak z ciała, a te roble tyke.
1: Sroka nie szwicy, wena ściera. Co wacej meżo ścieraś albo ściercaś?
4: Gaż sy na wezyku niżni nekaje metalowe wiecy transportował albo aż sy miał nieco nakważone, to ja pen ściercało.
1: Ten luś, jak zogoli z metalowymi wiecami, to jo taki ścierkota. A co, ścierko co?
3: Gaż mały dzisiaj pewnie grają, pewnie mają ta ścierkota, a po ścierkocu.
1: Ściercaś ją mecnie, albo głosnie, gropnie. Ale jano pezlaszka, albo krotko, to ją pen ścierkotaś.
4: Jo, to ścierkota, to dzisiaj to grajkanie, kulowa ta kula, a nuci są niekakie kamuszki byli.
1: Jo, ta grajka pen ścierkoco. Ścierkotałka se gelietkam spedoba.
0: Joch, to aber co, myża szwicaś, aber szwikotaś, a tek ścierkaś, aber ścierkotaś. Z tymi słowami jsme se zabierali Žinca, autorce na pomecu byli Anna Fortua z mesta Bernhard Natke z Nuis, Alfred Kjacmarek z Prejavoza, a Frucok Šamar z Trenova. Dalszny przynos, kvěří, že naša sáska riec, slyšiša zase za dva tyženia.

Wydolni użycy najwięcej rozszerzone jodrie nawok wapania kokota. Michael Meyer jo zatem sliżio a namakał podobne w drugich krajach. Potom jo pisał w rozlaże w reże przynosku pod titelom Przyswieźbne a podobne predoniki wapania kokota. A my chcemy wam przedstawić żadne zajemnostki z jego nastawku Żinca nieco ze Nordrhein-Westfalskie. Ho Meyer opisuje gusece rejtowanie podobne ako w belgijskiej a niżozemskiej Heneköpen albo Haneköpen, to swieże w regionach Bergisches Land, Eifel, Jülicher Land a okowo Kölna w Pöznym Lesze albo na Zimie. Przy ubeżowaniach na przykład ku kjarmusze laże niabok i kokot w powiesonym krbie ze zgłowu dowoj. Głowa a szuja kokota uwykujote z krba przez żeru. Se ubiżujący musy ze zwiezanym awecyma wytbić kokotoju głowu ze zablu albo tezakom. Jo, a naszą serską sztucku ku żnionym swieżeniam uspiewa wam nento Izolde Natuszowa.

0: Sudzinja.
1: Nasze negajszne muzykowe redaktor, a sarski komponist Ulrich Pogodas, chyszy bu za kibusza swisi zinca swy 2 a 7 żasy ten narodny żyn. Życimy jomu z całej uczoby wiele strowości a gluki we przyducym żywinskim lesze a redne bostakowe swy żyn.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Zisik Radio. Oj, Jomaś, dzisiaj Sebastro.
1: Zaskiego programa.
2: Lubi Zisi, wiesz co, co jo fantazijowa bajka? Nic rydniejszego nie może dasz, ako taku umyslonu bajku. Myżesz se przy tom szykno umyslisz, coż tebe do głowy przyjrzał, które zwieretka dje sobą grasz, a co dej se stasz, a we fantazji myżo se szykno stasz. Nasza Miloszka wam żinca taku umyslonu bajku ulicujo.
3: Ja raz było? A to już dawno, dawno było. Raz, ja jeden uchac, ta mama uchac. Jo, a ta ja to Zisie wołała. Zisie, Zisie, Stein! My chcemy jeden spaziergang czynić. Ale, wenn ich so malcnie skokali, ale pen, tam ja jedna koma da była, ze strewa. Tam, ja złota nuci leżała. Tam są te Zahne byli. My wędni są rodno chcieli złoto wydomyć. A to uchod ze sudem gerili. Ale pen sudy tam nuć panuli, a te Zahne są malcnie przeskanali. Wędni są malcnie skokali. Ale pehen są Zahne tam wędrzyli. A wędni są szykno spirali, Dokulasz, wenni majora das Wasser. Alle pensute Schöckner da Tischpitze nili. Alle ta Sana, ta Mama Sana, ja idio miwa, witzi nimi Spaziergang. Snasch na Mama, z naschem Swatam, ja nu wedom, mit sommeten alle Witsche zinnisch. Alle pennen, ja ta Mama Sana, imals nicht aboa, a te Schöckner druge, zu Tecke mal schnibbeli. Ah, den dritten Biker nacken zu. Ja, Boras, jadna sana, der zu mir liebschi, ja, schelle,

0: Das Rocker, alle schicken Zahne, a teuren Redner.
1: Jo, Redner, jo, das Weisba, jo, spiewa nasza Miluszka, kataras jo se bajku, a spiew umysliwa, se nasiam, a stes wam tekes pedobały, życem wam bajkojte, könz, te genialu bezisi.

0: Tekke je je joga, vetoga cova byš designerka, z teje lubosčijo miastem ordovava profesija i renema svojsku šlodarnju. Z tradicionelnego cerdenego sukna slipenskije lape je ušova dvujku lešojsku suknju, a jo taka glucna uše čižasča let stare jo sukno ved slipenskego kulturnego centruma, ako jo mögva uževaš, tako kvalitu šak lepta žinca išči nema kajoš kroni Irene. Nastał jo wesebny design, ako zwiezu jo to serske z kulturu jeje domunie, Irene przyjo z Kazachstana. Spodobas wam jeje design, pon gledajszo teke, to jeje szlodarnie Ira Moda we grotku.
1: Sukniu wet Irene namakajo schon na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/sorben kupisz myszo sebe jo wet przyduce wautore we serskem kulturnym centrum je weslipem.
2: Kontrollateur.

0: Larisa Kabischoi, Ziona Reges, Kulturnimi Pokaskami.
1: Servus.
2: Juli ob Schießame Mimo, alle Lesche dvojka Hüschschinitz. S tym nadal jest Westowa wiele czasu za zaprzymujące aktywity w całym regionie. Kasz legański stoł, a kupa niszczo, może tutaj pieczku cakasz na was, mam nekotare zajemne idee za wasz koniec tyżynia. Masza li hyszcie energiju uszej. Mam dobrą idejku za was. Co god dla nic zachopisz koniec tyżynia z sportem. Na przykład na sportowym swieżeniu w Prawozu. Żynca stoje biegowanie, balokopanie, blidowy tenis a disco na programie. Takie sobotu a niedzielu jo za kusztego nieco pedla. Rozdzielne turniery za volejbalo, balokopanie albo blidowy tenis, muzyku a rejowanie a wiesele za całą familię ze skokańskim grodom a konikami. Jeszcze więcej pogibowania daje toż ten koniec tygodnia, ale miasto sportowania myślisz o rejowasz. A to nic jano przy normalnym zwierzeniu, ale przy Blue Moon Festiwalu w Strombasze w Chrzebuzu. Festiwal jo perfektne zaluwajo twardych genrów jako stoner rock, doom metal, psychedelic rock a heavy underground. To groni bużo gwosne. Pożywajcie ten wetokradu familiarny a spodobny festiwal cały koniec tygodnia z wesebnej atmosferą direktnej przy sprawie. Tickety dostaniesz w internecie, aber przy zachorze. Jeden festiwal nie jest dost za was, potem masz gluku. Łużyca pewituje ten koniec tygodnia, hyści drugą możliwość zwiesić a rejować. Ale za to musisz o pieczku dalej jeść, do górnej Łużycy. Młode Serby a Serboki su organizowali Meta Solis Festival w miłoczańskich Łomach. Ten festival ma szykno. Line-up z indie, pop, punk a techno, niekotare zajemne workshopy a lasowania. W sreżiszczu stoi aktualna serbska kultura. Umieniasz możesz się w aktualnych towarzysznostnych temach. Festival jo żynca a wicze. Tickety za cały koniec tygodnia proszę 40 euro. Co się startowasz do końca tygodnia, piczku mianiesze, żynca se zachopio prietna Open Art Lausitz Biennale. Ho, może się obsiłowasz umiejstwo z Chrzebuza a całej Łużycy. Ale nic jano oglądasz, może się sami kreatywny bysz przy rozdzielnych workshopach. A nie staraj się, gaż nie może niento za to coś. Aż do 20 septembra budu w ramiku Biennale hyści dalszne zariadowania. Zawieszcie budu sobotu zase łapasz kokota. Toż ten koniec tygodnia budu to w Wiednie. Zygadweju przy starej szuli budu rejtaje a żołcza w drastwie umaszirowasz a sepedasz na swieśnistrzo pedla sportnistrza. Petom mają rejtaje do pokaza szykowanosć. Muzykaliska kupka Fichte Muzykanten stara się przy tom w dobrą myśl. Gersze Kral upytał swoją kraloku, przeprzał się ją możina na rejowanie z DJ Ziggy w Sega 7 Światło. Myślim się, aż nie budzę wam ten koniec tygodnia we studnie. Życzę wam wiele wiosela przy waszych aktywitach. Szykne pokazki k przedsytanieju namakajosza na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gdajo przyjuszom wiedro sobu.
1: Wiedro.
0: Wiecie, nie dują wiecie tak mocnie na końcu tygodnia. Żynca, słońca swiszy, dej sucho westasz, ja na uatam chrapotasz, a to przy maksymalnie 20 gradach. Wiecie, dej se dopodnia padasz, se ochweżio, wetpodnia, myżo se uatam słońca pokazasz, przy maksymalnie jano jeszcze 22 gradach, a nieżelu myżymy se na słońcny żyn jaselisz z maksymalnie 5 a 20 gradami.

0: So, aka Knitzer zu nehmen. Letztes Mal sind ja aber Pommerwe mit, ja aber Silaschka gewoss, ja aber Schicher. Nascha Dolno Saraskaritz mischoto reden ja ugronisch. Saraskewesanaris, über die Autozepschitung Pommerze, Toja Maria Elikowska Winklerowa, Jinsa Peja wo Schwikotanie as Czerzanie. Zoja rednische, no toga se mischoscha juscha misslich.
1: Ja, me gu Schwitzersch.
2: Ja, gas tike me Schwitzersch tak de Schkotze to jo jedne.
1: Z gausku wierby mežoš se laško nazivaš Schwitzauku. Na niej mežoš Schwitzersch.
2: Ja, to su tike me gdje zbasliš tako Schwitzauku. Wenn zu Schwitzer ist, der ist Schwitzauku.
1: Takej sam baslonej Schwitzauce gronje tike majska Schwitzauka. Najlepiej se ga razi jo taku tvariš ve aprilu abo maju, gaš ma bom wiele miezgi, a pen mežoš gauski laško objeliš. Ja mam na lieto rada pen, jużo zajča zahopiju Schwitzersch ptaški. To jo einak koncert.
2: Te težki Schwitze. U nas goni nic taški, u nas goni težki.
3: Te Schwitze jo. Te težki Schwitze.
1: Z czasem jo ich więcej, a weni psie zjadno Schwikocu. A to Schwikotanie nie ma keńca.
3: Schwikocu tekejo.
1: Se łojk meżo skeroceu noc Schwikotaś. Ale nic szykne ptaszki megu tak riednie spiwaś. Na przykład sroka nic.
2: Ta sroka ta pętak z ciała, a te roble teke.
1: Sroka nie Schwicy, wena ściera. Co wacej meżo ścieraś albo ścierczaś?
4: Gaś sy na wezyku niżni nekaje metalowe wiecy transportował, albo aż sy miał nieco nakważone, to ja pen ścierczało.
1: Ten luś, ak zogoli z metalowymi wiecami, to jo taki ścierkota. A co, ścierko co?
3: Gaś mały dzisiaj grają, mają ta ścierkotału, a po ścierkocu.
1: Ścierczaś ją mecnie, albo głosnie, gropnie. Ale jano pezlaszka, albo krotko, to ją pen ścierkotaś.
4: Jo, to ścierkotała, to dzisiaj to grajkanie, kulowa ta kula, a nuci są niekakie kamuszki byli.
1: Jo, ta grajka pen ścierkoco. Ścierkotałka se gelietkam spedoba.
0: Joch, to aber co, myża Schwitzersch, aber Schwikotasch, a teg Ścierkasch, aber Ścierkotasch. Z tymi słowami jsme se zabierali Žinca, autorce na pomecu byli Anna Fortua z mesta Bernhard Natkes, Noe z Alfred Kjacmarek z Prejavo za Afrycok Šamar z Trenova. Dalšne přinoskve reže naša saskarec, svišiša zase za dva tyženja.

Wydolni użycy najwięcej rozszerzone i odrię nawoga wapania kokota. Michael Meyer jo zatem zliżio a namakał podobne w drugich krajach. Potom jo pisał w rozlaże w reże przynosku pod titelom Przyswieźbne a podobne predoniki wapania kokota. A my chcemy wam przedstawić żadne zajemnostki z jego nastawku Żinca nieco z Nordrhein-Westfalskie. Ho Meyer opisuje gusece rejtowanie, podobne jako we belgijskiej a niżozemskiej Heneköpen albo Haneköpen, to svieže we regionach Bergisches Land, Eifel, Jülicher Land a okovo Kölna we Pöznym Lesche albo na Zimie. Przy ubeżowaniach na przykład ku kjarmusze laże njabogi kokot we powiesonym körbie ze zgłowu dowoj. Głowa a szuja kokota uwykujote z körba przez żeru. Se ubiżujucy musy ze zwiezanymi wecyma wetbisz kokotoju głowu ze zablu albo tezakom. Jo, a naszą serską sztucku ku żnionym zwierzeniom uspiewa wam nento Izolde Natuszowa.

0: Kuschetzenia.
1: Nasze niegaśne muzykowe redaktor, a serski komponist Ulrich Pogodas, chęsze bo za kibusza swiszy żyńca swej 2 a 7 żasy ten narodny żyń. Życimy jomu z całej uczoby wiele strowości a gluki we przyjdu cym żywieńskim lisze, a redne bostakowe swiżyń.